ten strom plakal. Porážej strom. A ten strom plakal. Strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal. Strom plakal.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

rozjezd z ho- Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Faro. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a

bezejmen, co człowiek zapomniał. Pod ciurkiem bezejmen, co wódka zapomniał. Pod ciurkiem bezejmen, co wódka zapomniał. Pod ciurkiem bezejmen, co wódka za rohem. A pod ciurkiem bezejmen, co wódka za rohem. Bezejmen.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušne. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu.